0: Siesta na plaži.
1: Poletje je zakon.
0: Gledanje slik z dopusta.
2: Pustim mozek, da počiva.
3: Plaža, sonce, relaks, kaj je lepšega.
0: In Kapris. Uradni poletni radio.
4: Sami hiti, no.